Nie, to słońce. A tak tam niepamiętna była, tylko ta muzyka, tam вообще музыки не было слышно еще.